Susanne, wegkommst. Ja, ja, Karton da Dorek, ja, taki Porzellan. Sam modrej maci bulkama, tapety parmazan. Zdarzy to wynieść się z nich.